0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Ministři dnes s premiérem hodnotili prvních 6 měsíců vlády. Bohumín obnovil službu asistentů prevence kriminality. Do Ostravy přijela kavárna Pod mě. Zítra bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Vláda dnes vyhodnotila první půl rok plnění programu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO celý den přijímal jednotlivé ministry v Kramářově vile. Třeba ministerstvo vnitra jako pozitivní vidí, že se mu podařilo najít peníze na zvýšení platů policistů, rezort zemědělství pak vytvoření funkce potravinového ombudsmana. Opoziční strany hodnotí první půl rok Babišovy vlády kriticky. Vytýkají chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Třeba šéf hnutí STAN Vít Rakušan kritizuje i styl vládnutí současného kabinetu.
4: Vládneme poslaneckými návrhy, bez projednávání s odborníky, bez projednávání s legislativní radou vlády, která se stává formálním orgánem, protože ty těžké tisky a těžké návrhy s nimi nekonzultujeme. Rušíme poradní orgány v ekonomické oblasti, NERV potřebujeme, nepotřebujeme, běžte si odborníci.
3: Od začátku července v Bohumíně znovu působí asistenti prevence kriminality. Služba ve městě fungovala 10 let. Asistenti skončili loni v prosinci, protože vypršely dotace. Po půlroční pauze se teď vrátili, ale jen 4 místo původních 10. Jejich mzdy do konce roku pokryje dotace ministerstva vnitra, uvedla mluvčí Jana Končítková.
5: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
3: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. V Ostravě otevřela kavárna Pod mě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
6: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek pak očekáváme většinou slunečné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
8: Dobrý večer, čtvrtek 9. lipca 2026 roku, imieniny Veroniky i Zenona. Przed mikrofonem vita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Do Bogumina na początku lipca powrócili asystenci do spraw prewencji kryminalnej. Działali oni w mieście przez 10 lat. Służbę tę ukończono jednak w grudniu ubiegłego roku z powodu wygaśnięcia dotacji państwowej. Po półrocznej przerwie powrócili, ale zamiast 10 jest asystentów tylko 4. Jak powiedziała rzeczniczka ratusza Jana Konczytkowa, ich pensje pokryje dotacja z resortu spraw wewnętrznych. W centrum Morłowej otwarto dzisiaj nowy parking dla prawie 70 samochodów. Jak poinformował ratusz, powinno to przynajmniej częściowo rozwiązać krytyczną sytuację braku miejsc parkingowych na największym orłowskim osiedlu. Rzeczniczka ratusza Andrea Balgowa wyjaśnia, że problemy spowodowane zostały remontem wielopoziomowego parkingu. Główny Urząd Pocztowy w Trzyńcu szykuje się do przeprowadzki. Zostanie on przeniesiony z nieodpowiednich lokali przy ulicy Pocztowej do odnowionej siedziby dawnego banku stojącej koło dworca autobusowego przy ulicy Frydeckiej. W nowej dwupiętrowej siedzibie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych poczta rozpocznie działalność 31 sierpnia, poinformował rzecznik czeskiej poczty Matyjasz Witik. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Lato to w nawsił czas wielu gminnych inwestycji, mówi wójt Marian Waszut z partii KDU-CSL.
9: W nawsiu dzieje się bardzo wiele. Trwa budowa cmentarza, praca idzie raz w raz z harmonogramem. Przygotowujemy się na dwie duże inwestycje, to znaczy pierwsza jest poszerzenie arealu dla kultury, powstanie nowe boisko, a druga taka duża część, gdzie dzieje się to powstanie nowa droga łącząca nam 10 domów, kiedy nam przez Olze wzbraniano już przejeżdżać, no to chcemy wybudować nową drogę i to w tym tygodniu także ruszy.
8: W Bystrzyckiej dzielnicy Pasieki powstało nowe wielofunkcyjne boisko, mówi niezależny wójt wioski Roman Wróbel.
10: Jesteśmy koło budynku starej czeskiej szkoły małoklasowej, którą początkiem tego roku gmina Bystrzyca zdobyła do swego majątku. My chcemy do przyszłości, aby tutaj ten fantastyczny ośrodek pełnił miejsce edukacyjne, wychowawcze. Tego rodzaju obiekty muszą mieć również infrastrukturę. Strukturę sportową. I z ogromną dumą stwierdzam, że wybudowaliśmy wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na którym mogą dzieci dowoli sportować, poruszać się, biegać. Można grać w siatkówkę, można grać w unihokeja, można grać w piłkę nożną, badmintona, można grać w tenisa jak najbardziej. Całe boisko jest opłocone, wygląda bardzo komfortowo.
8: Także latem nie próżnują pracownicy Centrum Polskiego Kongresu Polaków i szykują wiele projektów, o czym tak mówi szef centrum Michał Przewara.
11: Po wakacjach czeka nas Cielickie Lato Filmowe. Mogę już powiedzieć, jest to oczywiście drugi weekend września, a więc zapraszam do Cielicka od 10 do 13 września. Jeżeli chodzi o Polskie Czwartki, no to niestety jesteśmy trochę ograniczeni na razie kwestiami budżetowymi, ponieważ część projektów na drugie półrocze dopiero teraz przychodzi nam informacja, czy są wsparte czy nie. Więc na razie jesteśmy w takim okresie, że tak powiem, przejściowym, gdzie nie mamy potwierdzonych wielu rzeczy. Na pewno planujemy, będzie w Trzyńcu w PZK Ołowkońskiej spotkanie z książką Śląsk za Olzą, którą promujemy cały czas w regionie. Mamy w planie też właśnie Czesław Mozil, to będzie w klubie Dziupla. Reszta, jak mówię, jest pod znakiem zapytania. Niestety czekamy dopiero na informacje o dofinansowaniu.
8: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o mającym towarzyszyć Gorolskiemu Świętu konkursie Królowie Łowięzioka oraz o wakacyjnych, nie tylko szkolnych remontach. A na razie posłuchajmy Budki Suflera i Snu o Dolinie. Znowu.

0: Już za niespełna miesiąc w Lasku Miejskim w Jabłonkowie odbędzie się Gorolskie Święto. W tym roku organizatorzy przyszli z nowymi pomysłami, a jedną z nowości ma być odbywający się w piątek konkurs o króla Łowięzioka. Więcej w rozmowie z członkiem sztabu organizacyjnego Gorola i liderem kapeli Lipka, Chrystianem Heczką.
1: Panie Chrystianie, jak na Goralską kapelę przestało, sporo zajmujecie się ostatnio Łowięziokiem, czyli to jest nasz taki skarb rodzinny. Tu, jeżeli chodzi o Beskidy, niech pan powie, o co właśnie chodzi, bo będzie sporo też Łowięzioka na Gorolskim Święcie.
2: Dokładnie tak. No, te starania o to, żeby Łowięziok jako nasz taniec został uwzględniony w księdze UNESCO, już były kilka lat wcześniej. No niemniej jednak dlatego, że jeden z naszych muzyków, Ondra Pazdara, kilka lat wstecz poszedł do Ondraszu i zaczął tam też trochę inspirować ludzi naszym regionem. No to pojawiło się takie wzmocnienie zainteresowania tym ewenementem. No i pomyśleliśmy w zeszłym roku, że zrobimy, tak jak robią w strażnicy króla Moraskiego w Werbuńku, to że my zrobimy coś takiego w stylu konkurs na królów Łowięzioka. Tym bardziej było to pocieszające, że ludzie z środowiska folklorystycznego myśleli podobnie, bo niezależnie na moim pomyśle pojawił się w istotnym pomysł zorganizowania konkursa Łowięzioka. Więc jak się o tym dowiedziałem, to od razu dzwoniłem do Tadka Papierzyńskiego. Tadek, połączmy siły, zrobimy, że tak powiem, pierwszą rundę, pierwsze rozgrywki w Istebnym. Zwycięzca w Istebnej zostanie bezpośrednio nominowany do finału w Jabłonkowie. No i tak, żeby się ta spirala napędzała.
1: Żeby nie zapomnieć, wyście też ogłosili konkurs na tekst do Łowięzioka.
2: To właśnie był ten pomysł ze strony istebniańskiej. Jesteśmy tutaj jednym regionem, o tym wiele ludzi zapomina, bo ta granica w głowie mentalna taka pozostaje, bo istebnioki, jak powiedzą, że idą na Czechy na piwo, no to od razu, to, ja, mnie już to nie bawi naprawdę tłumaczyć, więc to są wszystko takie miękkie działania, które powinny z tym walczyć. No i akurat konkurs na najlepszy tekst Łowięzioka to jest domena istebnioków. My tutaj poszliśmy w tą stronę bardziej taką no, tradycyjną, a no sposiłkuje się to. Widać już zainteresowanie jak ze strony prawego brzegu, tak ze strony lewego brzegu. No i trzymajmy sobie kciuki.
1: Bo wy tam w tej Istebnej wprost prowadzicie jakieś zajęcia takie.
2: Tak, w tym roku Lipka działa na arenie takich tak zwanych ognisk muzycznych, ognisk folklorystycznych. No i tam jesteśmy dogadani właśnie z super muzykantką, śpiewaczką ludową Pauliną Kupczyk. No i robimy to w ramach jakby Lipka Paulina i robimy to w ramach Gminnego Ośrodka Kulturalnego Istebna.
1: Sporo się tam ludzi przebija przez to i czy jest jakieś zainteresowanie też ze strony zaoldziaków?
2: Tak, zawsze mam pełny samochód. Skoro już tam jadę jakby w roli instruktora, to mam całe auto ludzi. To zależy, no bo nie ukrywam, że jak trafi ognisko na piątkowe, ciepłe popołudnie, no to priorytety bywają inne, ale jak trafimy na przykład w niedzielne popołudnie albo nawet w tydzień, to bywa pełna salka, więc jest dobrze. I też zależy, jakie zajęcia prowadzimy, bo takie muzykowanie jest mniej uczestniczone przez ludzi niż taki otwarty już później muzykula. Taka w sensie, gdzie już międzygeneracyjnie zapraszamy jak dzieci, tak starszych, no i jest bardzo wiele wtedy ludzi.
1: Ja bym chciał też przypomnieć, że teraz na przykład państwo Millerscy z Nytku w Strażnicy przedstawili wspólnie z zespołem Bystrzyca Łowięzioka na scenie festiwalu.
2: Dokładnie i tutaj jest taki choreograf, członek Rady Umielecka Rara we Strażnicy. Tam jest Jan Kysuczan, no i on wziął na tapetę właśnie tego Łowięzioka. Zaryzykuje tezę właśnie, że to jest pokłosie tego, że się tam pojawił w pewnym okresie czasu Ondra Pazdara.
1: Powróćmy tu na Zaoldzie, na Gorolu konkurs na króla Łowięzioka. Jak to wszystko będzie wyglądało i kiedy dokładnie na Gorolu to będzie?
2: To będzie premiera, więc może być bardzo dynamiczna sytuacja, ale podejmujemy te rękawice, jesteśmy zdolni do improwizacji. Plan jest taki, że będzie mała scena w środku arealu, na której to w taki sposób, taki areny wręcz, taka walka. Będą konferencjerzy stawiać 8 par, które już w ramach preselekcji będą wybrane do finału. W ramach preselekcji mamy 3 specjalistów, którzy będą robili to pierwsze, tak zwane kolokwialnie to sito, a w drugiej turze, czyli w tej finałowej rundzie na scenie w piątek będą kolejni 3 specjaliści. Tym razem to będzie Zbigniew Wałach, Mariusz Wałach oraz właśnie Michał Millerski. No i ci wyłonią królewską parę Łowięzioka, która zyska voucher na wykonanie strojów ludowych o wartości 20 000 koron, więc te nagrody są same w sobie dosyć bogate, ale też przede wszystkim, żeby się ten cały rok napełniał i wspólnie się sposiłkowała ta intencja, to zwycięska para poprowadzi chodzonego na balu górolskim.
0: Była to rozmowa z liderem kapeli Lipka, Chrystianem Heczką. Wakacje to tradycyjnie czas remontów założańskich szkół. Czy dotyczyć będą także placówki w Suchej Górnej? Rozmowa redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z Moniką Plaszkową, dyrektorką tamtejszej szkoły i przedszkola z polskim językiem nauczania.
3: Będziemy mieć dwie bardzo duże inwestycje, bardzo wysoko nakładowe, ale też wymagające złożonych przygotowań organizacyjnych. Jedną z nich jest, po czesku mówiąc, konektywita, czyli polepszenie sieci internetowej w całym budynku, czy właściwie wręcz wymiana całej tej sieci, ponieważ oprócz okablowania będzie też nowy serwer. Wraz z nim powstanie też, czy jakby równolegle z tą inwestycją powstanie zupełnie nowa klasa komputerowa, która mam nadzieję już od września będzie nam tutaj funkcjonować i tak zwana multifunkcyjnie uczebna, czyli aula, w której teraz stoimy, zamieni się na klasę z takim przeznaczeniem wielozadaniowym, ponieważ będą tutaj i lekcje muzyki na takim wysokim poziomie, będzie nowe nagłośnienie, lekcje języków obcych, tu też będzie sprzęt przeznaczony do nauki tego typu, ale też aula, która pełni funkcję reprezentacyjną, zyska nowe krzesełka, które posłużą na przykład podczas koncertów fortepianowych, które się tutaj odbywają.
4: To duża inwestycja.
3: Dwie duże inwestycje, łącznie koszt tych inwestycji to ponad 6 milionów koron.
4: Czy to tylko gmina płaci?
3: Nie, zyskaliśmy dwa granty unijne, których jesteśmy beneficjentem tych środków, a pośrednikiem są dwa czeskie ministerstwa. Ale tu muszę podkreślić, że współfinansowanie obu tych wielkich projektów spoczywa w dużej też mierze na gminie Sucha Górna, która łaskawie i życzliwie nam oczywiście dofinansuje te dwie inwestycje.
4: Mhm. Czy to znaczy, że już czekaliście na te inwestycje? Było to potrzebne? Było to palące?
3: Klasa komputerowa była już bardzo zdekapitalizowana. Komputery, które mieliśmy, pochodziły teraz, aż sama w to nie wierzę, ale z roku 2012, także to już naprawdę był bardzo stary sprzęt. Myśmy tam oczywiście starali się aktualizować oprogramowanie, ale ono już nie było wspierane, nie było możliwości zrobienia tych aktualizacji. Poza tym podłoga w tej klasie już była naprawdę skrzypiąca i w fatalnym stanie. Meble nie odpowiadały standardom współczesnej szkoły. Także bardzo się cieszymy, już naprawdę nie mogliśmy się doczekać, kiedy uda nam się tę inwestycję zrealizować.
4: Od kiedy trwały przygotowania do tego zamiaru?
3: Przygotowania do tego trwały właściwie od stycznia, także w kwietniu dowiedzieliśmy się, że ministerstwo nasz projekt pozytywnie rozpatrzyło, a realizacją zajmiemy się przez lipiec i sierpień i wierzę, że 1 września będzie zupełnie nowa klasopracownia komputerowa.
4: Czy ta inwestycja to jest bardziej złożona sprawa?
3: No to jest nawet bardzo złożona sprawa. To jest taki trochę system naczyń połączonych, ponieważ już około 10 lipca wchodzi tutaj firma budowlana, która zajmie się tymi sprawami związanymi z tą częścią remontową, czyli podłoga, ściany, sufity, nowe oświetlenie, ale też ta firma będzie musiała bardzo ściśle współpracować z firmą, która będzie robiła wszystkie kable i przyłącza internetowe, ponieważ one będą w listwach, ale też w tej podłodze, którą oni będą robili. No i finalnie oczywiście wszystkie firmy będą musiały współpracować z tym ostatnim elementem, jakim będzie firma, która będzie wykonywała wyposażenie tego wnętrza. A ostatecznie jakby już właściwie jako wisienka na tort przyjadą nowe, nowoczesne, wspaniałe komputery.
4: Tak jest, a wszystko odbywa się to w 95-letnich murach, co jest dodatkowym utrudnieniem.
3: No właśnie, to jest tak, że my nie wiemy, co się może wydarzyć. Być może, mam nadzieję, że to się nie stanie, ale bierzemy też pod uwagę taką ewentualność, że mogą wyskoczyć jakieś nieplanowane problemy. Bo to jest budynek stary, budowało się kiedyś w zupełnie innej technologii, także mam nadzieję, że nie będzie przykrej niespodzianki.
0: Z Moniką Plaszkową rozmawiała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Sporo inwestycji, nie tylko szkolnych, będzie miało miejsce także w czeskim Cieszynie. A my zapytaliśmy o nie wiceburmistrza Wita Słowaczka z partii KDU-CSL.
1: Rozpoczęły się wakacje i to na pewno jest czas do przeprowadzenia niezbędnych remontów w szkołach. A tych szkół jest tutaj w czeskim Cieszynie sporo. Jak to będzie w tym roku?
5: Tak, są organizowane prace budowlane i naprawcze w ramach wakacji. Tutaj kontynuujemy ciągle te nowoczesne metody nauczania. Tutaj głównie w tym okresie tego roku to będą dwie klasy w ramach podstawówki pod dzwonkiem. Jest to jedna klasa dla języków i druga klasa dla biologii jako takiej. To są bardzo spore koszty dla miasta, dlatego że wiemy, że dzisiaj te sposoby nauczania są zupełnie inne jak kiedyś, gdzie wystarczył jakiś notatnik, książka i fajny nauczyciel. Dzisiaj musi być wszystkie te VR technologie, to znaczy bardzo duży nacisk na podłączenie do internetu i tak dalej. I tutaj wszystkie szkoły przechodzą tym momentem i tutaj w tym roku głównie te dwie klasy będą zremontowane. Te koszty są bardzo duże. Tutaj nie jest to tylko w tym kierunku. Bardzo dużą inwestycją jest zniżenie energetyczne naroczności na przedszkolu na ulicy Ostrawskiej, gdzie te budynki przechodzą zupełnym remontem dachów, instalacji powietrznej w środku. Także to też bardzo duża inwestycja. Mamy tutaj też na akatach w przedszkolu, gdzie musi dojść do remontu ogrzewania. Tutaj na przykład na podstawówce na ulicy Hawliczka, to znaczy szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania, dochodzi też do remontów ustępów. Latami o wakacjach zawsze w jednym poziomie tam dochodzi do remontów, żeby też już te ustępki były takie, jakie mają w XXI wieku być.
0: No oczywiście nie można zapominać o szkole w Alejach Masaryka, prawda? Bo tam remont trwa na okrągło.
5: Tak, to jest duży remont, ciągle trwa. Tutaj musimy współpracować z województwem ostrawskim. Tutaj średnia szkoła troszeczkę, bym powiedział, nie nadąża za nami. Jesteśmy szybciej. Tutaj ostatnim kłopotem jest wysokość finansowania z ubezpieczenia. Będzie dochodziło do bardzo ciężkich negocjacji z firmą, która ubezpiecza miasto i na przykład takie budynki, dlatego że te koszty są bardzo, bardzo wysokie. Tutaj taki remont podstawówki musi być już na poziomie XXI wieku. Musi być dobudowana winda, to znaczy jest większy popyt na użycie energii elektrycznej, to znaczy podłączenie całe, wszystkie ciągi, które muszą być zrobione w tej szkole, muszą być silniejsze, żeby dały radę. Dzieci w tych pojedynczych klasach będzie mniej, to znaczy będzie nacisk, żeby było więcej tych pomieszczeń, także ta szkoła w środku będzie raczej wyglądała inaczej niż przed pożarem i to sobą niesie bardzo duże koszty.
0: Będą na pewno latem nie tylko szkolne inwestycje, prawda?
5: Tą podstawową albo najwięcej skomplikowaną inwestycją jest odbudowa mostu na Grabince, to znaczy na ulicy Lipowej, gdzie też współpraca z firmą wyłonioną z przetargu nie jest taka, jakbyśmy sobie wymarzyli. Mamy nadzieję, że w przeciągu tego lata będzie dociągnione budowa tak, żeby z początkiem roku szkolnego mogły już kursować autobusy, tak jak były dzieci przyzwyczajone, dlatego że to jest główne połączenie tam z rejonami Antoniczka i Żukowów i tak dalej. To znaczy jest to bardzo uciążliwe, kłopotliwe, wiemy o tym, ale jeżeli dojdzie do ukończenia budowy tak jak ma być, no to ta budowa przyniesie owoce.
0: O remontach rozmawialiśmy z wiceburmistrzem czeskiego Cieszyna, Witem Słowaczkiem. Jutro w audycji tematycznej wybierzemy się do Piosku, do gawędziarza i znawcy folkloru Karola Kurzysza, a tym razem porozmawiamy o jego pasjach poetyckich i muzycznych.
6: W dobrym wierszu idzie w paru wierszach powiedzieć to, co w prozie trzeba na to parę stronic. To mnie zainteresowało, je to taki śpiewne, je tam ten rytm, je rym, czyli je to taką kategorię wyższą jako ta proza. Jak się mi wydaje, nawet jak się starał w młodości, porę rymowane taki schorzyć. Nie było to nigdy celowo, żeby siedł, a powiedział napisz wiersz albo piosenkę, ale myślę, jak się impuls, jako się emocja silna.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 9 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Stare Dobre Małżeństwo i Czarnym Bluesem o 4 nad ranem zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.